0: LTTStore.pl, źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane. Zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.

0: LTTstore.pl, źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż, monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.

0: LTTstore.pl, źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż, monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.